0: technicznych objęciach.
1: Oh, Lord, I'm on the line entering.
0: Utrójmy wymogce do plema.
2: Leslie! I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина.